0: Bejong Longqing Yingqing Li Kong, Kamke Longqing Dang, Bejong Bianzi Kamke Nyanye Xiebi, Changbi Yang Xiebi, Lengzhong Li Qin.
1: Lin Qin De Na, Bejong Bianzi Kamke Zhaipai Kongde Xiebi, Bejong Xiebi Zhangki Rini Tungkong, Bejong Xiantang Zhongbi Xiebi, Lengzhong Li.